0: The Regina Chelli in Esa language.
1: Veniera.
0: Biomo.
1: Bienvenido.
0: Bienvenido.
1: Bienvenido.
0: Hallelujah.
1: And we son amo e keori.
0: Hallelujah.
1: Ibi ama kiri kbara bi jokata ke.
0: Hallelujah.
1: Mi o seno bla ewa.
0: Hallelujah.
1: Aduje wa ango ko mariano wa mi okwea.
0: Hallelujah.
1: And ibi ama kiri kbara o seji.
0: Hallelujah. Jawi. O ibi ama. O bono sunu kbara no se miye. Ne ibi ama. Ni Jesu Christi.
1: Reema,
0: Never dare give me era, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biomo, biom